0: Retro je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Posloucháš Club Zone na Fajn.